Sabreka. Trane se Abraham ni onyankopon nan te. Nokrem. Bregura de fran ka tran se. Mene onyankopon twie dia po. Nan te mene na yepa. Na mema mapam Adam ne wontem. Trane se oyee sitiem. Amen.

Onipamwa. Hey, hey, hey. Dipanse mwisha. Yesu die. Yesu die. Se mwisha na mwudipa yonifuwa. Ni mona. Obejume yonifuwa.